Thank you.

2609, 2609.

Refugees. Is this correct?

I refuse to buy the Berlin Wall.

will be destroyed.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

człowiek w sobie rozmyty, łysły. Nożką spał. Z borbą spiska pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną jest.

zasuwałeś do rozmyty się, rozszerzył, rozpiętył wicharę. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sęce na rozary. Zobaczmy to, co widzimy.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cheddarmen. Gdybyśmy mogli poznać wszystkich naszych przodków, okazałoby się pewnie, że każdy z nas jest bardzo odległym kuzynem, ale przodka z jak odległych czasów można tak naprawdę odnaleźć. Człowiek z Cheddar to nazwa nadana szczątkom człowieka, które odkryto w 1903 roku w pewnej angielskiej jaskini. Szczątki datowane są na około 10 tysięcy lat. Cheddarmen jest jednym z najstarszych znanych całkowicie skostniałych ludzkich szczątków znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Badania genetyczne przeprowadzone w 2018 ujawniły, że jest bardzo prawdopodobne, że miał ciemną karnację skóry i niebieskie oczy, choć dodajmy, że nie jest to pewne. I co najciekawsze, udało się znaleźć jego bezpośredniego potomka w linii żeńskiej. Adrian Target jest emerytowanym nauczycielem. Jak sam żartobliwie stwierdził, widzi nawet podobieństwo w kształcie nosa i kolorze oczu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2004 roku chińscy deweloperzy planowali budowę kompleksu handlowego w gminie Hongqing w Chinach. Jak zwykle kupili ziemię i szybko eksmitowali 280 właścicieli domów. Jednak napotkali opór w postaci Wu Ping i jej męża Yang Wu. Zawsze spokojna 49-letnia Wu Ping i wspierający ją mąż postanowili nie odchodzić. Zamiast tego zostali w swoim dwukondygnacyjnym domu, podczas gdy ziemia wokół nich zostawała powoli przygotowywana do budowy osiedla. Para nie zamierzała oddać swojej nieruchomości. Mężczyzna, nawet będąc mistrzem sztuk walki, zadeklarował, że pobije każdego, kto zbliży się do jego domu. Deweloper złożył oczywiście oferty rekompensaty, ale para odmówiła. Ich żądania nazwano nierozsądnymi, a władze mieszkaniowe nakazały wyburzenie domu. Jednak wobec 85% poparcia społecznego dla dalszego istnienia domostwa, sądy odmówiły wykonania nakazu rozbiórki. Po 3 latach sporu nastał w końcu korzystny dla pary moment. Chiny uchwaliły przełomowe prawo chroniące własność prywatną. Para teraz, zadowolona, że ich wysokie wymagania zostały spełnione, przyjęła za darmo znajdujące się w pobliżu mieszkanie podobnej wielkości.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki, poranny Zew. Mamy dzisiaj dzień... Jezu, jak ten czas leci, już 3 września. 3 września, 246 dzień w tym roku. Do końca, uwaga, pozostaje już tylko 119 dni. No, za chwilę będzie zmiana czasu, znowu będzie jakieś wszystko pokręcone, pierwsze słoty, pierwsze te... I nic, tylko szukać sobie... Kupić sobie w Castoramie sznur i się wieszać. Przechodzimy do imienin. Imieniny dzisiaj obchodzą Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bronisław, Erasma, Feba, Gerard, Gerarda, Grzegorz, Izabela, Jan, Maryn, Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przedsław też, Serapia i Szymon. Wszystkiego najlepszego. W Australii obchodzą Dzień Flagi, w Katarze Święto Niepodległości, a w San Marino Święto Republiki. Posłuchajmy hymnu San Marino.

3 września, co takiego wydarzyło się w Polsce? Na usta mi się cisną jeszcze jakieś komentarze polityczne i nie tylko, ale dam sobie siana. Delektuję się tą piękną wrześniową pogodą i oczekuję, że będzie jej jak najwięcej. 3 września w Polsce w roku 1910 w wielkopolskiej wsi Grzępy spadł meteoryt Grzępach. Kto wymyśla te nazwy? No Grzępach, no dobra. W Grzępach mają Grzępacha. W roku 1935 w porcie w Gdyni żaglowiec Dar Pomorza zakończył rejs dookoła świata. Nawet wtedy już się robiło tego typu rzeczy. Na szczęście zawijali do portów, to tylko Jaskuła popłynął żaglówką dookoła świata, nie zawijając do portu. Ja się cały czas zastanawiam, co on tam robił. Nie było internetu, nie miał gry, gier komputerowych, nie było smartfonów. Książek musiał chyba nabrać. 99 technik samogwałtu, w zależności ile, jak długo płynął. Jak płynął rok, no to 360 technik przynajmniej samogwałtu. Potem może abordował jakieś inne te żaglówki, które przepływały obok. Nie wiadomo. Napadał na nie, nie schodził na ląd, ale grabił inny i przepłynął jakoś. Przy okazji zaliczając pasażerów. Świat. 3 września w 1777 roku nad Couch's Bridge w stanie Maryland po raz pierwszy wywieszono flagę Stanów Zjednoczonych. Most, ale bardziej bym powiedział, że na moście Couch's Bridge. W każdym razie wtedy pierwszy raz wywieszono flagę Stanów Zjednoczonych. Ona jeszcze nie miała tych tylu gwiazdek, bo tamtych Stanów to było może z 10, więc tych gwiazdek było odpowiednio tyle, ile było Stanów. Ale pasków już było tyle samo. W roku 1939 Francja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Australia wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Rozpoczęła się tak zwana dziwna wojna. Dziwna wojna total. To, że Nowa Zelandia i Australia jest daleko, hen, to wiemy, ale przecież Anglia i Francja jest, można by tak było powiedzieć, za winklem. I oni siedzieli, czekali, aż w końcu Francję Hitler podbił, a Wielka Brytania cudem została uratowana. Właściwie to uratował ją Churchill i polscy lotnicy. W 1967 roku w Szwecji wprowadzono ruch prawostronny, tak zwany Dzień H. Ja widziałem zdjęcia z pierwszego dnia ruchu prawostronnego w Szwecji, i to jest poważna jazda. Tam nikt nic nie wie. Czeski film to mało powiedziane. Szkoła w RFN-ie też za mało. Po prostu total. Wszyscy w lewo, w prawo, do góry, na dół. Ci Szwedzi zwariowali. No ale przyzwyczaili się po 60 latach. W 1993 roku prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Rosji Borys Jelcyn podpisali na Krymie porozumienie o przekazaniu Rosji przez Ukrainę większości floty czarnomorskiej i głowic jądrowych w zamian za redukcję ukraińskiego długu. I teraz mykes jest taki, gdyby wtedy Ukraina nie oddała tych głowic jądrowych, to nie mielibyśmy tego problemu, co mamy teraz. Oni dostali gwarancję od zachodniej Europy. Nie bójcie się, nie bójcie, oddajcie im tą atomówkę. My tutaj dajemy wam gwarancję. W tym momencie Krasnow w Białym Domu, czyli szpieg Putina, obcina jak tylko może i robi co tylko może, ażeby zadowolić swojego pana i żeby doprowadzić do realizacji niecnego planu Putina, ażeby podbić część krajów dawnych demoludów i stworzyć sobie tak zwaną strefę buforową, czyli bez NATO, bez uzbrojenia, bez niczego, takie sobie. Przy okazji załatwiając swoje partykularne interesy. Nie słucha się, nie robi, no można powiedzieć, no ale nie wiedzieli, no kurde, nie wierzy się Rosjanom. Proszę mi pokazać, kiedy Rosjanie dotrzymali słowa. W czym? W czym? W niczym.
W roku 2014 astronomowie z Uniwersytetu Hawajskiego odkryli, że Droga Mleczna jest częścią supergromady 100 razy większej niż dotychczas sądzono. Nazwano ją Laniakea. Ładnie powiedziane, supergromada. No i mamy jeszcze dzisiaj Dzień Wieżowców. Dobra, żeby nie gadać, trzy utwory przed nami. Grupa Ibria i utwór Sailing Ship, potem grupa The Church w utworze Under Milky Way, a na koniec Underworld i utwór Skyscraper, I Love You. Chciałem, żeby to tak zabrzmiało seksy, ale oczywiście jak zwykle się zapultałem. Słuchajcie.

Poranny Ze, Władysław Bałtycki, 3 września. W 1955 roku w Londynie urodził się Steve Jones, gitarzysta grupy The Sex Pistols. Współpracował również z The Professionals, z Iggy Popem i John Jett oraz okazjonalną supergrupą The Neurotic Outsiders. W 1964 roku urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider i wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni. Zginął śmiercią tragiczną w roku 2000. Wypadek samochodowy. W roku 1960 w Londynie w Anglii urodził się Perry Beaumont, angielski muzyk, znany przede wszystkim ze swojej pracy w zespole The Cure, aktualnie gra na basie w zespole Love Amongst Ruin. A w roku 1980 w Toronto w Kanadzie urodził się Jason McCaslin, bardziej znany jako Con, basista i wokalista towarzyszący kanadyjskiego zespołu Sum 41. Oprócz tego Con jest również jednym z założycieli zespołu The Operation MD. Cztery utwory przed nami, Jerk i The Neurotic Outsiders, potem Kocham Wolność i Chłopcy z Placu Broni, następnie Lose Your Way i Love Amongst Ruin i na koniec Into Deep, Sum 41.

No i popatrzcie się, przeszliśmy już do końca. Nie ma dzisiaj kompletnie nic. No, robiłem co mogłem, no ale przecież nie wyciągnę z kapelusza nowych urodzin i zgonów, nie stworzę nowych faktów w historii świata. No po prostu tak ma być. 5 jeszcze sytuacji i się żegnamy. 3 września w 1971 roku urodził się Mike Wengren, amerykański perkusista, członek zespołu Disturbed. Z kolei w roku 1974 urodził się Dave DeRue, amerykański basista, członek zespołów Edema, Sexart i Juice. W roku 2001, kiedy tysiące fanów więcej niż oczekiwano pojawiło się na darmowym koncercie System of a Down na parkingu w Los Angeles, władze nie pozwalają zespołowi wyjść na scenę i dochodzi do zamieszek. Ich sprzęt zostaje zdemolowany, a 6 osób zostaje aresztowanych. Koncert miał uczcić wydanie albumu Toxicity następnego dnia. Wniosek z tego, że nie należy robić żadnych prywatnych eventów, bo to jest makabra. W roku 2023 okładka albumu podpisana przez wszystkich 4 członków grupy Led Zeppelin została sprzedana na aukcji za 15 tysięcy funtów, mimo że nie zawierała właściwej płyty. Szacuje się, że tekturowa okładka albumu Houses of the Holy z 1973 roku została sprzedana za 1200 do 1800 funtów. Przedmioty podpisane przez wszystkich członków zespołu są rzadkością ze względu na śmierć perkusisty Johna Bonama w roku 80 i późniejszy rozpad zespołu. Sprzedawca nabył autografy podczas przypadkowego spotkania na lotnisku Gatwick w 1977 roku. 3 września w roku 2003 wokalista grupy The Libertines, Pete Doherty, został skazany na 6 miesięcy więzienia po tym, jak został uznany za winnego zarzutów włamania i posiadania narkotyków. Jego wyrok został zmniejszony do 2 miesięcy w wyniku apelacji. 5 utworów na zakończenie dzisiejszego spotkania. Grupa Disturbed i utwór Down with the Sickness, potem Edema i utwór The Way You Like It, System of a Down w utworze Chop Suey, potem Led Zeppelin i utwór Dire Maker i na koniec The Libertines w utworze Can't Stand Me Now. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia do jutra, do usłyszenia jutro o 8 rano. Władysław Bałtycki, a to był poranny zew. Pa, pa.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cullen. Charles Cullen zabił niewyobrażalnie dużo ludzi. Sam twierdził, że podczas swojej pracy jako pielęgniarz zabił co najmniej 40 osób. Jednak tak naprawdę liczba ofiar Cullena może wynosić nawet 300. Jako pielęgniarz Cullen zabijał swoich pacjentów, podając im duże dawki leków. W sumie pracował w 10 szpitalach w całych Stanach Zjednoczonych. Przez lata jego morderstwa pozostawały niezauważone. Pierwszą ofiarę zabił w 1988 roku. Został złapany w 2003 roku. Podczas procesu początkowo przyznał się do zabicia 40 osób, ale tylko dlatego, że nie pamiętał pozostałych nazwisk. Cullen powiedział, że chciał zbawić swoje ofiary. Nie chciał, żeby zostały odczłowieczone w szpitalu. Obecnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w New Jersey.

ulicę, ciemno pod nogami, niczego nie widzę. Rozdeptuję kota, czarne biedaczysko, biegnę jak szalony, rozdeptuję wszystko. Wpadam do kałuży, potem do kanału, biegnę kanałami, czasu mam już mało.

Już za miastem wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn, tak.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: "To było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko, w jakim kiedykolwiek byłem."

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wolnomularstwo. Nazwa wolnomularstwa znaczy tyle, co wolne murarstwo. Słowo murarz i mularz były synonimami. To drugie słowo jednak wyszło z użycia. Początek pisanej i względnie pewnej historii wolnomularstwa wiąże się z epoką oświecenia. Istnieje jednak szereg wolnomularskich legend, które nadają historii wolnomularskiej romantyczności i starożytnego pochodzenia. Patronem masonerii jest Hiram Abiff, budowniczy świątyni Salomona. Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka i społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Idee wolnomularskie wywarły silny wpływ na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i polską Konstytucję 3 maja, ponieważ ich sygnotariuszami i osobami ustalającymi tekst było wielu masonów. Masonami byli także wszyscy marszałkowie Napoleona I, wśród nich książę Józef Poniatowski. Byli nimi także m.in. prymasi Polski Gabriel Podolski i Michał Jerzy Poniatowski oraz twórca Konfederacji Targowickiej Stanisław Szczęsny-Potocki. Symbolika masonerii odwołuje się do budowania jako obowiązku i zadania masona, stąd symboliczne znaczenie mają instrumenty dawnych murarzy – węgielnica, kielnia, fartuch, pion i młotek. Jednocześnie mason uważa się za kamień, który wymaga obróbki i uszlachetnienia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Taki mały niebieski punkcik,
2: ale zobacz, więcej punktów, ale łazi
1: tam. Ja, co to takiego właśnie? Ja sobie coś takiego...
2: To jest,
1: ale
2: spędzimy...
1: Ja patrzę w brzmi...
3: Men!

0: Przepraszam, nie mam dokumentów.
1: Ale ja szukam dokumentów.
2: Proszę nie dyskutować, dokumenty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny program z cyklu Na Żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Różne, wybitne, przeciętne, słabych raczej nie puszczamy. Chociaż przeciętne to można uznać za słabe. Dobra, dziś mamy na tapecie płytę grupy Pink Floyd. Grupa nazywa się, płyta nazywa się Pulse. I została wydana w 1995 roku. Jest to dwupłytowy album, bardzo długi, dlatego podzieliliśmy je na dwie części. W tym tygodniu puścimy pierwszy kompakt, za tydzień następny. Pulse to trzeci album koncertowy tego angielskiego zespołu, wydany, jak już powiedziałem, w 1995 roku przez wytwórnię EMI w Wielkiej Brytanii oraz w czerwcu 1995 przez wytwórnię Columbia w Stanach Zjednoczonych. Został nagrany podczas europejskiej części trasy koncertowej Division Bell Tour Pink Floyd w 1994 roku. Płyta Pulse zawiera wykonanie całości albumu Pink Floyd z 1973 roku The Dark Side of the Moon. Zawiera również utwór Astronomy Domine Syda Barretta, niewykonywany od początku lat 70. Another Brick in the Wall Part 2 zawiera niewielkie fragmenty utworów Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Day of Our Lives i Another Brick in the Wall Part 3. W przeciwieństwie do poprzedniego albumu koncertowego Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, żadna z partii nie została ponownie nagrana w studiu. Jednak zespół i producent James Guthrie poprawili utwory z błędnymi dźwiękami słyszanymi na niektórych butlegach, podkręcając solówki i poprawiając linie wokalne z innych występów, podczas gdy zespół nagrywał większość europejskiej części albumu. Album został zmiksowany w Q-Sound, który zapewnia efekt dźwięku 3D nawet w dwukanałowym systemie stereo. Wczesne wersje płyt CD były wyposażone w migającą czerwoną diodę LED z boku obudowy. Zaprojektował ją John Kempner, wykonawca EMI, wykorzystując obecnie wycofany z produkcji układ scalony LM3909 z diodami LED. Układ był zasilany jedną baterią AA. Deklarowana żywotność baterii wynosiła ponad 6 miesięcy. Niektóre wersje były również produkowane z dwiema bateriami AA, a późniejsze wersje zestawu CD nie posiadały migającej diody LED. Kempner otrzymał platynową płytę. Zasadniczo to urządzenie, które uznaliśmy za zabawne. To pomysł Storma Thorgersona, nawiązujący do Dark Side i Pulse'u, a to album koncertowy, więc pudełko jest żywe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o naprawdę głębokie znaczenia, można mieć pewne trudności. Tak powiedział Nick Mason. Póki co przejdźmy do pierwszej części naszej audycji, czyli pierwszego kompaktu, który dzisiaj zaprezentujemy. Oto 12 utworów przed nami. Shine on Your Crazy Diamond, części od 1 do 5 i 7, a potem Astronomy Domine, What You Want From Me, Learning to Fly, Keep Talking, Coming Back to Life, Hey You, A Great Day of Freedom, Sorrow, High Hopes, Another Brick in the Wall Part 3 i One of These Days. No to posłuchajmy sobie tymczasem tego albumu Pink Floyd, rok 1995, dwupłytowy album Pulse. Dziś słuchamy pierwszej płyty z tego albumu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, w kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Miesiąc.
1: Dobrze. Dobrze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy swoje działania utrzymywali w tak głębokiej tajemnicy, że niewiele można o nich powiedzieć z całą pewnością. Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze Bractwo Różokrzyża ogłasza swoje istnienie, informuje o swoim mitycznym założycielu Christianie Rosenkreuzu i wyraża nadzieję, że powstanie w Europie stowarzyszenie, które wejdzie w posiadanie obfitości złota, srebra i drogich kamieni, żeby pomóc je rozdawać królom na ich potrzeby i słuszne cele. Całe stowarzyszenie owiane jest aurą mityczności. Nie istnieją zatem żadne historyczne dowody istnienia różokrzyżowców. Istnieją co najwyżej dowody historyczne, jak najbardziej oczywiste, istnienia ugrupowań późniejszych, które polemizując ze sobą głoszą się jedynymi i prawdziwymi spadkobiercami pierwotnych różokrzyżowców, jak na przykład starodawny i mistyczny Zakon Różokrzyża.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: nami koniec, Marlowe, powiedziała na.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

corner.

vergrond. Vrees niet zo gezond. Boven loopt het stond.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wyspy Salomona. Wyspy Salomona to wyspiarski kraj znajdujący się nieopodal Australii. Ten egzotyczny archipelag jest znany z niesamowitej różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Szczególnie polecam wam posłuchanie tradycyjnej muzyki religijnej. To naprawdę coś wyjątkowego. Toczyły się tu jedne z najbardziej zaciętych walk na Pacyfiku. Mogliśmy je zobaczyć m.in. w filmie Cienka Czerwona Linia. Niestety, pomimo upływu lat, niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Rafał Kociewicz i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Borgesia. Borgesia wydała wiele albumów, singli, remiksów i kaset VHS. Niektóre z nich zostały wydane przez FV Music, wytwórnię założoną przez członków Borgesii i szybko zyskała międzynarodową, choć raczej niszową sławę. Cztery z ich albumów ukazały się nakładem renomowanej belgijskiej wytwórni Played Again Some Records. Zespół odbył kilka tras koncertowych po Europie i został doceniony przez wiele ważnych międzynarodowych magazynów muzycznych. Do ich najważniejszych wydawnictw należą Liuba Wiechladnia od Smrti, No Hope, No Fear, Escorts and Models, Resistance i Dreamers in Color. A najnowszym jest Against Capitulation z roku 2018. My posłuchamy sobie płyty z roku 1989, wymienianej tu przed chwilą Escorts and Models. Oto 9 utworów i ich tytuły. M.I., Uchrnom, Pasto Nudo, Toxido, Ogelelomesto, Goli, Uniformirani, Mrtwi, APR, Beat and Scream, Forgot. To posłuchajmy sobie w takim razie grupa Borgesia.

was. Duga prawna Boga i moja medyskowa przyspresica na pan. Ladnoća je blaga rana.

widocznych na niebie. Wiele wydarzeń czy zjawisk wiązano wówczas z konkretnym układem gwiazd, a żeby móc je w miarę przewidzieć, Babilończycy podzielili pełny okrąg na 360 stopni, co w przybliżeniu odpowiada 365 dniom w roku, po upływie których pozycja gwiazd wracała do punktu wyjściowego, czyli zataczała koło. Kolejną kwestią jest to, że system liczbowy Babilończyków nie był dziesiętny, tylko sześćdziesiątkowy. Opierał się na liczbie 60. To z kolei może wynikać z niezwykłych właściwości sześćdziesiątki, która jest podzielna zarówno przez 2, jak i 3, a zwielokrotniona daje nam właśnie 360, które podzielone przez aż 24 dzielniki da nam okrągłe wyniki bez ułamków.

co ona.

Dzięki. Dzięki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Boloszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy i przekonania o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają, wdzięczny pacjent samo w sobie nie jest czymś złym. Odruch wdzięczności za tak cenne, a niewymierne zjawisko jak zdrowie? Owa wdzięczność przybiera różne formy, od serdecznych, pełnych szacunku, pozdrowień za każdym razem, do kwiatów, alkoholi czy różnych gadżetów, w zależności od posiadanych zasobów i pomysłowości. Ten pacjent nosił wszystkie cechy najbardziej upierdliwego ozdrowieńca. Zresztą, jakiego znowu ozdrowieńca? Ordynator kazał go położyć, bo to jakiś sponsor i znajomek. Owszem, był przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego ozdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy. To jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru. Potomnem ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

opowieści z ciemnych korytarzy.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant, tak żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każdy patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien na to zawód jakiś? No, na handlu trochę, ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami, więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona, święty Chlodwald, albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki, ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona, święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? To już 7 nie kradnie i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić. To jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko.

dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków, świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem, frezerem. Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety? Może niskie błyskotki, kości, czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku, czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe, czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą. Równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a matką et consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej, i ten tam wężu jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujciw, upe. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszli. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci, później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta. I co? I nic. Odeszła, zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła. Uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Ach. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki święty Gumar, patron, wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce, a święta Barbara, a Filomena, też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? 1000?

Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modlimy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatę i Barbarę było. Może źle my się modlimy? Obiecałem panu 10. część zarobku. Co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicy opłacalności. To znaczy, że mało daję? Przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie, żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają. Wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzedaje jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny i się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadł, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron tragarzy. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zostawiła mnie z tym całym kramem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki i góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, okay, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałabym kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? Właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga.
Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej! Święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Tak, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy, niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki. Ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nie święty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi. Decyzja wyżej, poza nim. Rozumiem. Tylko po co w takim razie cała szopka z wstawiennictwem, z patronatem? Przecież nie mają wpływu na decyzję, więc po co ta cała heca ze świętymi? Mogę go szanować, że umarł za ideę, że żył godny, a bo to ja źle żyję. Ale przypisywać mu moce? W windzie jest taki guzik opisany, że alarm. Że w razie gdyby, no to go cisnąć i przyjedzie archanioł na białym koniu, rozegna chmury, złe myśli i problemy. Z windy uwolni. Nie ma połączenia z żadną centralą. Sprawdzałem. Ten guzik jest po to, by w chwili awarii mieć co robić. Byś miał namiastkę wrażenia, że coś możesz. Coś robić. Gdzieś w maszynowni brzęczy cichy dzwonek. Tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener Matek Boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi... Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem! Żaden się nie sprzedał!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe. Przenośny głośnik, który można wykorzystać do gaszenia pożarów. Tak, dobrze usłyszeliście. Zamiast gasić płomienie wodą lub chemikaliami, ten wynalazek wykorzystuje bas. Ten sprytny pomysł pochodzi od dwóch studentów inżynierii z George Mason University w Virginii. Zanim gaśnica dźwiękowa mogła zostać zaprezentowana publicznie, potrzebna była odrobina cierpliwości. W trakcie serii testów Seth Robertson i Wyatt Tran odkryli, że wysokie częstotliwości pozostawiają ogień zimny lub gorący. Z drugiej strony niskie częstotliwości dźwięku są idealne do pokonywania płomieni. Podstawowa idea użycia dźwięku do gaszenia pożarów nie jest nowa, ale Tran i Robertson jako pierwsi przekształcili teorię w praktykę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych skrzynek, fale dźwiękowe nie są rozpraszane, lecz kierowane w określonym kierunku. Fale dźwiękowe mają właściwość manipulowania tlenem i palącym się materiałem. Kiedy te dwa składniki rozdzielą się, ogień gaśnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu The Strokes zatytułowaną Reality Awaits. To siódmy album studyjny amerykańskiego zespołu rockowego, wydany 24 lipca tego roku nakładem RCA i Cult Records. Album wyprodukowany przez Ricka Rubina, który współpracował z zespołem przy poprzednim albumie The New Abnormal. W roku 20 poprzedziły single Going Shopping i Falling Out of Love. Nagrywanie albumu rozpoczęło się w 2022 roku. Zespół i Rubin pracowali w prowincji Guanacaste w Kostaryce. Dalsze sesje nagraniowe odbyły się w kalifornijskich studiach Rubina, Shangri-La i The Mansion. Album wydany głównie z pozytywnymi recenzjami osiągnął 13 miejsce na liście Billboard 200, 8 miejsce na liście UK Album Chart i był wysoko notowany w kilku krajach. Na czas trasy koncertowej towarzyszącej albumowi gitarzysta Nick Valenzi wziął urlop od zespołu i został zastąpiony przez Steve'a Shieldsa z zespołu Longwave. Po współpracy z producentem Rickiem Rubinem nad ich szóstym albumem studyjnym The New Abnormal, o którym wspominałem, z roku 20 zespół zaczął nagrywać z nim ponownie. Rubin potwierdził swój udział w wywiadzie w 22 roku, stwierdzając to tak, jakby The Strokes dawali koncert dla oceanu na szczycie góry. I robiliśmy to każdego dnia, grając na otwartej przestrzeni, a oni nie chcieli wychodzić. To było, no cóż, najlepsze doświadczenie. Gitarzysta Albert Hammond Jr. wyjaśnił, zauważając: naprawdę fajnie było wrócić do studia z Rubinem po The New Abnormal. Nie ma czegoś takiego jak ukryty plan czy sekret. Nagrywaliśmy w Kostaryce. Są rzeczy, nad którymi pracujemy i które nas ekscytują. Ciągle pracujemy i to przynosi nam radość. Moimi własnymi słowami, mogliśmy nagrywać w najbardziej fantastycznym otoczeniu, w jakim kiedykolwiek mogłem nagrywać. To było bardzo ekscytujące dla mnie i dla nas wszystkich. Hammond Jr. opisał sesję jako nieco luźniejsze pod względem naszego stylu. Przed premierą albumu zauważył: to mój ulubiony album, jaki kiedykolwiek nagraliśmy. Nie potrafię opisać, jak piękny jest. Słucham go w całości i mam ochotę zacząć od nowa. Rozwija się i rozwija, stając się niesamowicie dobry. Ble, ble, ble. Magazyn Any Decent Music przyznał albumowi średnią ważoną punktów wynoszącą 6,5 na 10 na podstawie 21 ocen krytyków. Według serwisu Metacritic album otrzymał ogólnie pozytywne recenzje na podstawie średniej ważonej punktów wynoszących 70 na 100 na podstawie 17 ocen krytyków. Dziennikarz Rolling Stone John Dolan przyznał mu ocenę ważoną 3 na 5 gwiazdek. W artykule napisał: najnowszy album tego doświadczonego zespołu to momentami porywający, często nieprzenikniony, a czasem wręcz dziwaczny dodatek do ich historii. John Wallmacher z Beat Per Minute opisał album jako odważne oświadczenie art rockowe i stwierdził, że jest to potencjalnie nawet najbardziej świadomie artystyczne nagranie w ich karierze. Album został nagrany w składzie Julian Casablancas, wokal, Albert Hammond Jr., gitary, Nick Valenzi, gitara, Nicolai Fraicher, bass i Fabrizio Moretti, perkusja. A oto utwory, których posłuchamy teraz. Psycho Shit, Dying Dash, Lonely in the Future, Falling Out of Love, Going to Babylon, Going Shopping, Liar's Remorse, The Fruits of Conquest i na koniec Tyrants of the Mellow Moon. Posłuchajmy sobie rok 2026, zespół The Strokes i płyta Reality Awaits.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Was serdecznie w pierwszej audycji Bez Znieczulenia w Nowym Roku. Dzisiejsza audycja będzie troszkę bardziej osobista, troszkę inna niż zwykle. Kilka lat temu była taka facebookowa zabawa, żeby wymienić 10 albumów życia. To dość duże wyzwanie z tak dużej ilości muzyki wybrać tylko 10 płyt. Jak dla mnie nie do zrobienia, kiedy więc zostałam parę lat temu do tej zabawy nominowana, musiałam się jakoś z tym zmierzyć i w sumie fajnie, bo musiałam się zatrzymać na chwilę, cofnąć się ponad 20 lat. Wzięłam pod uwagę nieulubione wydawnictwa czy zespoły, ale te, które wywarły na mnie jakiś wpływ, na mój muzyczny rozwój, które jakoś mnie ukierunkowały. Okazało się, że są ważne dla mnie płyty, których dawno nie słuchałam i po wrzuceniu ich do odtwarzacza CD lub na gramofon okazało się, że nadal są świetne. W pierwszej audycji w Nowym Roku postanowiłam więc wrócić właśnie do tych zespołów, do 10 kapel, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Zespoły, które w danych okresach życia były mi bardzo bliskie i jakoś na mnie wpłynęły. Na pewno pierwszą taką kapelą było Rage Against the Machine, obok Korna, Soulfly'a czy tym podobnych rzeczy. Zasłuchiwałam się tymi rzeczami na przełomie szkoły podstawowej i liceum. W 2000 roku nawet byłam na koncercie Korna w katowickim Spodku. Do dziś pamiętam świetną zabawę pod sceną zresztą. Jakoś w tym samym czasie planowałyśmy z kumpelą właśnie wyjazd również na koncert Rage Against the Machine. Niestety nie zdążyłyśmy, bo wokalista Zak opuścił zespół, a bez niego Rage'owie to już dla mnie nie to samo. Miałam całą dyskografię Rage Against the Machine na kasetach i to oryginalnych, a wtedy sporo muzyki miałam jednak na kasetach przegrywanych. Zresztą mam je do dziś. Niezaprzeczalnym numerem jeden jest dla mnie pierwsze wydawnictwo Rage Against the Machine bez tytułu z 1992 roku. Do tego stopnia mam sentyment do tej płyty, że zakupiłam sobie ją nawet niedawno na winylu. Więc teraz hicior z tejże płyty, Killing in the Name.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy słuchałam Rage Against the Machine, w moje ręce wpadła kaseta Biohazard Mataleo, czwarta studyjna płyta zespołu. Pamiętam, mieliśmy wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim fajny mały sklepik z kasetami i tam wyhaczyłam tę płytę. Nie pamiętam już czemu kupiłam akurat tę, może tylko ta była, jeśli chodzi o Biohazard, ale to była na pewno pierwsza hardkorowa płyta, jaką zakupiłam. Potem przegrałam od kolegi dwie kolejne kasety Biohazard, piąte studyjne wydawnictwo New World Disorder z 1999 i drugie Urban Discipline z 1992. I tak już poszło. Więc teraz posłuchamy trzech kawałków z wymienionych przeze mnie płyt. Authority z płyty Mataleo, All for None z płyty New World Disorder oraz Punishment z płyty Urban Discipline.

Sceny do klipu kawałka Punishment kręcone były na moście bruklińskim w Nowym Jorku. To było jedno z tak zwanych miejsc must see, kiedy 4 lata temu byłam w Nowym Jorku. Między innymi właśnie przez klip Punishment Biohazardu. Spacer mostem bruklińskim, śladami kapeli, super sprawa. Co prawda było dużo bardziej tłoczno niż na klipie, ale nie przeszkadzało to zupełnie. Ale wracając do moich początków na scenie hardcore punk, wtedy też zaczęłam słuchać polskiego hardcore punka. Dwie najważniejsze hardkorowe płyty z tamtego okresu to oczywiście 1125, płyta Płonie mi serce i Schizma pod naciskiem. O ile nie mogę sobie przypomnieć, kiedy widziałam po raz pierwszy na żywo jedenastki, to na pewno Schizmę pierwszy raz widziałam w 2001. Wydaje mi się, że od razu dwa razy. Grali wtedy w wakacje na feście Strefa Bez Granic w Bartoszycach razem z Apatią i Dezerterem oraz w grudniu tego samego roku w Rudzie Śląskiej na konwencie tatuażu, gdzie grał też Sunrise i Frontside. Obie płyty 1125 i Schizma są rewelacyjne na tyle, że ciężko jest wybrać po jednym kawałku, ale muszę, bo inaczej nie wyrobimy się czasowo. Więc teraz posłuchajmy 1125, Ja i Ty oraz Schizma sekcja.

0: znaczy?
1: Z punkowych zespołów moimi ulubionymi były w tamtym czasie kapele Złodzieje Rowerów i ich album Ten Moment oraz Postrygiment i płyty Postrygiment z 92 i Czarzły z 96. Do tej pory pamiętam koncert Złodziei Rowerów z Krakowa z marca 2004. To był bodajże Hardcore Punk Festival, na którym szalałam pod sceną. Super zabawa. Posłuchajmy teraz kawałka Złodzieje Rowerów, Punk Rock Song oraz dwóch numerów Postrygiment, Getto oraz Dość.

Potem przyszedł u mnie czas na amerykański old school hardcore, który oczywiście kocham po dziś dzień. Dwie najważniejsze kapele dla mnie z tamtego okresu to Madball i Agnostic Front. Na obydwu zespołach byłam już bardzo dużo razy, bodajże 3-4 lata temu, jak liczyłam koncerty Madballa, to było ich już chyba z 12, więc teraz myślę, że będę powoli już dobijać do 20. Agnostic Front pewnie podobnie. Bardzo często grają w Polsce i na dużych festiwalach w Europie, których zaliczam zwykle kilka w ciągu roku. Roku. Muszę kiedyś w sumie przysiąść i to policzyć. Żałuję bardzo, że przez pandemię nie wypalił mi jeden z moich koncertów, na który miałam już zresztą bilet. W maju 2020 i Madball, i Agnostic Front, i wiele innych nowojorskich kapel miała grać na Brooklinie w Nowym Jorku na festiwalu Black and Blue Bowl, odbywającym się zresztą pod hasłem New York United and Friends. Zapowiadał się koncert życia z całą nowojorską sceną. Niestety trzy razy był przekładany, aż w końcu jak podali nową datę, to było bodajże 3 czy 2 tygodnie przed imprezą, więc już nawet nie zdążyłam kupić biletu lotniczego. No szkoda bardzo, no ale bywa. Kiedy byłam w Nowym Jorku, zrobiłam sobie natomiast tatuaż. Oczywiście pamiątka na skórze musiała być ze studia tatuażu Stigmy z Agnostic Front, które znajduje się na Brooklinie. Możliwe, że w tym roku, w drugiej połowie, znów polecę do Nowego Jorku, więc znów zajrzę do studia Stigmy, żeby sobie zrobić kolejną pamiątkę. Ale dobra, teraz posłuchamy trzech kawałków Madballa z trzech pierwszych płyt zespołu. Down by Low z płyty Set It Off z 1992, Pride z płyty Demonstrating My Style z 96 oraz Look My Way z płyty pod tym samym tytułem z 98 roku.

To był Madball, a teraz Agnostic Front, również trzy numery z wcześniejszych płyt wydanych przed 2000 rokiem. Kawałek Power z pierwszej płyty, Victim in Pain z 84, Gotta Go z płyty Something's Gotta Give z 98 i I Had Enough z płyty Riot Riot Upstart z 99.

Jeśli miałabym jednak wymienić jeden z najbardziej pamiętnych koncertów hardkorowych w Polsce, na których byłam, to oczywiście słynny gig Blood for Blood w mega klubie w Katowicach w 2004 roku. Nigdy wcześniej i nigdy później nie byłam już w Polsce na koncercie z takim tłumem, z taką energią i takim niesamowitym klimatem. Kto był, ten wie, o co mi chodzi. Tej zabawy nie da się zapomnieć, to było naprawdę coś. Nawet ostatnio wygrałam winyla, zakładając się z kumplem o to, w którym roku impreza się odbyła. Także bardzo się cieszę. Blood for Blood uwielbiam całe, ale jednak najbardziej album Outlaw Anthems z 2002 roku. I teraz posłuchamy dwóch numerów z tejże płyty. Some Kind of Hate oraz Ain't Like You.

Na koniec mojej jakże osobistej audycji zespół Hard Work. Poznałam ich stosunkowo późno, ale bo to była to oczywiście miłość od pierwszego wejrzenia, poznania, usłyszenia. Zresztą nie tylko muzycznie, zaprzyjaźniłam się również z założycielem i perkusistą Hard Worków, Mesjaszem. Ciosem był dla mnie dzień, kiedy postanowili zakończyć swoją działalność, ale jestem i tak bardzo dumna z tego, że jako Hardcore Tattoo Records wydałam ich ostatnią pożegnalną płytę. Nic nie trwa wiecznie. Nakręciliśmy też kilka ich klipów. Pojechałam z nimi na jeden z ostatnich koncertów, które w ogóle zagrali do Londynu, także trochę wspomnień mamy. Jest plan, żeby zająć się reedycją starych płyt na winylach. Troszkę się to niestety odwleka w czasie, więc chyba czas najwyższy wrócić do tematu. Na pierwszy ogień miał iść materiał z pierwszej kasety, która ukazała się w 1998 roku w Chaosie i Ciemności. No zobaczymy, mam nadzieję, że wreszcie do tego siedziemy. A na koniec posłuchajmy mojego ulubionego hardkorowego hymnu hardworków, kawałka Jestem kim jestem z epki Dla takich chwil z 2012. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Nie wiem, kto to jest, odparła. Po prostu jakaś dziewczynka.
3: Ale spójrz, powiedział Lenny. Jest i na tym zdjęciu.
1: Uniósł album, żeby Elizabeth mogła lepiej zobaczyć. I rzeczywiście miał rację. Tę samą dziewczynkę o białej twarzy widać było na drugim planie fotografii wklejonej tuż pod zdjęciem z Nowego Jorku. Stała trochę dalej, odwrócona bokiem, ale była to bezsprzecznie ta sama dziewczynka. Najdziwniejsze było to, że fotografia przedstawiała ojca Elizabeth na miesiąc przed wylewem stojącego przed New Milford Savings Bank.
2: Ta mała dużo podróżuje, stwierdził Lenny.
3: Zobacz, jest i tutaj też, i jeszcze tutaj.
1: Dziewczynka w białej sukience odwracała się, żeby spojrzeć na Elizabeth, która stała przy ojcowskim De Soto na wiejskim jarmarku w Danbury. Przebiegała ulicę z rozwianymi włosami, kiedy Elizabeth pozowała przed kwiaciarnią na Oak Street. Stała w pewnej odległości z chmurnym wyrazem twarzy, gdy Elizabeth siedziała na plaży w Hyannis ze swoją koleżanką z koleżu, Mimi.
3: I to ma być zbieg okoliczności? Roześmiał się Lenny.
2: Jest tutaj, tutaj i tutaj. Jest wszędzie. Jest na każdym cholernym zdjęciu. W Sherman, w Danbury, w Nowym Jorku, na Cape Cod. Jest nawet w Kalifornii, dokąd pojechałaś, żeby zobaczyć się z Laurą. Stroisz sobie ze mnie żarty, mówiąc, że nie wiesz, kto to jest?
4: Przysięgam, że nie mam pojęcia. Nie wiem, jakim cudem znalazła się na tych wszystkich zdjęciach. To znaczy, nie wiem, jak jej się to udało.
2: Ale jest na każdym z nich.
4: Jesteś pewna, że to nie jakaś mała sierotka, którą adoptowałaś?
1: Elizabeth przerzucała kolejne kartki. Niby Peggy była tam wszędzie. Było to tak absurdalne, że roześmiałaby się w głos, gdyby nie fakt, iż na każdym zdjęciu w minie dziewczynki było coś zdecydowanie złowrogiego. Patrzyła z dezaprobatą albo odwracała wzrok i nigdzie nie było widać wyraźnie jej twarzy. Wydawała się podążać śladem Elizabeth rok po roku, niczym blada i uparta Nemezis. Elizabeth zamknęła album i odłożyła go na wypolerowany blat dębowego stolika.
4: Nie rozumiem tego. Oglądałam te fotografie dziesiątki razy i nigdy przedtem jej nie widziałam.
1: Nie spuszczała z oczu albumu. Miała ochotę otworzyć go z powrotem, żeby sprawdzić, czy niby Peggy nadal tam jest. Ale intuicja podpowiadała jej, że tak, będzie tam. I dała sobie spokój.
3: To jakaś sztuczka, prawda? Zapytał Lenny. Jakiś wasz rodzinny żart?
1: Elizabeth pokręciła głową.
4: Ona zawsze tam była, powiedziała. Nie zauważyłam jej nigdy przedtem, ale była tam zawsze.
3: To niemożliwe, stwierdził Lenny. Album zaczyna się gdzieś koło roku 1946, tak?
2: Gdyby na każdym zdjęciu była ta sama dziewczynka, z roku na rok robiłaby się coraz starsza. Jakim cudem ma na sobie stale tę samą sukienkę?
3: Przyznaj, że to jakiś trik. Coś, co robisz, żeby droczyć się z ludźmi.
4: Przysięgam ci, Lenny, że to nie trik i nie robię sobie żartów.
1: Lenny podniósł album i otworzył go.
3: Na tym zdjęciu jej nie ma, powiedział, spoglądając na pierwszą stronę.
1: Odwrócił następną, potem jeszcze jedną i nagle przycisnął palce do czoła, jak ktoś, kto cierpi na atak migreny.
4: O co tu chodzi? Zapytała Elizabeth.
3: Na tym zdjęciu też jej nie ma. Przysiągłbym przecież.
1: Zaczął kartkować kolejne strony, coraz szybciej je przewracając, a potem odchylił się do tyłu i wlepił wzrok w Elizabeth.
4: Zniknęła,
1: wyjąkał. Elizabeth wzięła od niego album, położyła go sobie na kolanach i sprawdziła wszystkie fotografie. W końcu zamknęła album i popatrzyła z przerażeniem na Leniego.
4: Przecież nam się to nie przyśniło,
1: zapytała.
4: Najpierw tu była, a teraz jej nie ma.
1: Musi być jakieś wytłumaczenie, powiedział Lenny. Rozejrzał się po pokoju, a potem rzucił okiem na żyrandol.
3: Może to złudzenie optyczne, odbite światło czy coś w tym rodzaju.
4: Wiesz, że to nie było złudzenie.
1: Lenny pochylił się do przodu.
4: Tak, wiem.
3: Dostaję po prostu chysia.
4: To jedyne wytłumaczenie.
3: Ja dostaję chysia i ty dostajesz chysia. Wszystko przez ten brak seksu.
1: Elizabeth wzięła go za rękę.
4: Jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Widziałam dzisiaj tę małą dziewczynkę.
3: Widziała się gdzie?
4: Stała w sypialni ojca. Nie wiem, jak się tam dostała. Podniosłam po prostu wzrok i już tam była. Odezwała się do mnie. Słyszałam ją tak samo wyraźnie, jak teraz słyszę ciebie. Powiedziała, że będzie mnie ochraniać. A potem rozpłynęła się w powietrzu. To znaczy, nie zupełnie się rozpłynęła, ale złożyła się, skurczyła i zniknęła. Na moich oczach, przysięgam. Lenny przez dłuższy moment mierzył ją wzrokiem. Słyszałaś o marihuanie? Zapytał w końcu. Oczywiście, że słyszałam, ale nigdy w życiu nie widziałam skręta i z całą pewnością nie paliłam. Jeśli to właśnie próbujesz zasugerować. W porządku, przepraszam. Próbuję po prostu dojść z tym jakoś do ładu, to wszystko. Opowiedz mi o tej małej dziewczynce. Nie ma tu dużo do opowiadania. Pojawiła się, przemówiła do mnie, a potem chciała dotknąć ojca. Wtedy się wściekłam i próbowałam ją złapać, ale ona skurczyła się na moich oczach, kiedy trzymałam ją za nadgarstki. W końcu w dłoni został mi tylko biały, lodowy kwiat. A po chwili i on stopniał i zniknął.
2: Lenny przyglądał się jej, jakby powiedziała coś w obcym języku. Został ci w dłoni lodowy kwiat? Poirytowana Elizabeth rzuciła album na stolik.
4: Sam przecież widziałeś te zdjęcia. Ona pojawia się i znika, bez żadnego uprzedzenia. Zobaczyłam ją ponownie na Oak Street, kiedy wracałam od ciebie. Stała na pieńku dębu, zupełnie realna, ale nie miała twarzy. Miała włosy, ale brakowało jej twarzy, tak jakby... No nie wiem, tak jakby jej cała głowa była zrobiona ze szkła. W ogóle nie miała twarzy? W ogóle. O mało nie umarłam ze strachu.
2: I to było dzisiaj?
4: A kiedy twoim zdaniem? Dziś po południu, kiedy wracałam od ciebie do domu. Widziałam ją, Lenny. Była prawdziwa.
2: Była tak prawdziwa, że mogła się jej dotknąć?
4: Tak, ale uleciała.
2: Była tak prawdziwa, że mogła się jej dotknąć? Ale mimo to uleciała?
4: Elizabeth była teraz naprawdę wściekła. Nie wierzysz mi, prawda? Myślisz, że zwariowałam tak samo jak moja matka? Myślisz, że to jakaś sztuczka, żart albo wygłup? Jeśli tak właśnie uważasz, Lenny, spójrz mi w oczy, bo stają mi w nich łzy, kiedy pomyślę o moich siostrach i o moich rodzicach, a przede wszystkim, kiedy pomyślę o samej sobie. I jeśli to ma być wygłup, to wcale nie wydaje się śmieszny.
2: Rany boskie, spokojnie, Lizzie.
4: Nie przejmuj się tak bardzo. Zawołał Lenny, łapiąc ją za ręce. Przepraszam, ja naprawdę wierzę w to, co mówisz. Przecież widziałem to na własne oczy, widziałem te zdjęcia, ale byłem przekonany, że mi się zdawało, że to jakieś optyczne złudzenie. Takie rzeczy się przecież nie zdarzają, prawda? Żeby ludzie pojawiali się na fotografiach, a potem znikali. To się po prostu nie zdarza.
2: Elizabeth podniosła album i przycisnęła go do piersi.
4: Tym razem się zdarzyło. Tym razem to prawda.
2: Lenny przełknął ślinę.
4: Widziałem, jak umierali ludzie, powiedział z niemal nabożnym szacunkiem. Widziałem, jak przez twarze przechodził im cień śmierci. Widziałem posiekanych kulami ludzi, którzy powinni być martwi, a śmieli się i gadali. I widziałem mężczyzn, którzy siedzieli martwi na ziemi bez żadnych obrażeń, tak jakby nagle postanowili przestać żyć. Ale nigdy jeszcze nie widziałem czegoś takiego i nie wiem, co o tym myśleć. Więc staram się po prostu z całych sił przekonać sam siebie, że to nieprawda, że byłem zmęczony i że albo ty, albo moje zmysły robią mi jakiś kawał.
2: To prawda, powiedziała Elizabeth.
4: A potem ciszej, ale z nie mniejszym naciskiem powtórzyła. To prawda. Więc co mamy zrobić? Wyśmiać to? Wezwać księdza? Co do diabła się robi, kiedy zdarzają się takie rzeczy? Musimy chyba odkryć, co to znaczy.
2: Lenny zmarszczył brwi i przeczesał palcami włosy.
4: Naprawdę myślisz, że to coś znaczy? Musi coś znaczyć. Moim zdaniem to Peggy. Właściwie jestem tego pewna.
2: Peggy? Twoja mała siostrzyczka? Ta, która utonęła?
4: Elizabeth kiwnęła głową. Wiem, że nie jest do niej za bardzo podobna, ale czuję, że to ona. Nie wiem, jak to się stało i nie wiem dlaczego, ale najwyraźniej nie chce odejść. Wygląda to prawie tak, jakby pilnowała nas, ponieważ wpadliśmy w taką rozpacz, kiedy umarła.
2: Lenny wyjął paczkę Lucky Strike'ów i poczęstował Elizabeth. Na jednej z tych wysp na Pacyfiku wierzą, że można wejść w trans hipnotyczny i rozmawiać ze zmarłymi krewnymi. Ci czarownicy reklamują nawet swoje usługi na słupach ogłoszeniowych. Wpadnij do mnie i utnij sobie pogawędkę ze swoim zmarłym wujkiem Frankiem, albo z kim tam chcesz. Podał jej ogień, a potem zapalił swojego papierosa i zaciągnął się.
3: Ale to było na Wyspach Salomona.
2: Na Szoselu. I Bougainville. Nikt nie spodziewa się takich rzeczy w Sherman, w stanie Connecticut.
4: Martwię się o nią,
2: powiedziała Elizabeth. Martwię się, że utknęła w jakiejś strasznej pułapce pomiędzy światami. Wiesz, że nie zupełnie umarła. Dusze powinny odchodzić z tego świata. Nie powinny nas nachodzić. Przeczytałam gdzieś, że duchy są duszami ludzi, którzy nie mogą odejść, ludzi, którzy nie mogą do końca umrzeć, ponieważ zostawili jakąś niezakończoną sprawę tutaj na ziemi.
4: Lenny odchylił się do tyłu.
2: Jaką niedokończoną sprawę zostawiła tutaj twoja siostra?
4: Swoje życie oczywiście.
2: Ale nic konkretnego.
4: Nic, o czym bym wiedziała.
2: Elizabeth odwróciła się do Lenniego. W jego oczach tańczyły płomyki i wydawał się jej tak samo wrażliwy i przystojny jak wtedy, gdy wybierał się do wojska.
4: Wierzysz mi, prawda?
2: Zapytała.
4: Jasne, że ci wierzę. Dlaczego miałabyś to wszystko wymyślać? Poza tym widziałem przecież te zdjęcia.
2: Obejrzymy je jeszcze raz? Zapytała Elizabeth.
4: Lepiej nie,
2: powiedział Lenny, kręcąc szybko głową. Położył dłoń na okładce albumu, żeby go nie otworzyła.
4: Nie sądzę, żebyśmy musieli to robić. Ona albo tam jest, albo jej nie ma. Jeśli jest, dostaniemy kręćka. Jeśli jej nie ma, zaczniemy wątpić w to, co naprawdę widzieliśmy. W to, co wiemy, że widzieliśmy.
2: Przerwał i zaciągnął się papierosem. Któregoś dnia na Guadalcanal siedziałem przed namiotem, jedząc obiad, kiedy przyszedł do mnie i siadł obok jeden z moich najlepszych kumpli. Przysięgam, że to prawda. Nazywał się Ray Thompson, wysoki, smutny facet z St. Louis w Missouri. Nie przyjrzałem mu się zbyt dokładnie. Na Guadalcanal było tyle much, że człowiek koncentrował się wyłącznie na tym, co jadł. Wszyscy nauczyliśmy się specjalnego sposobu jedzenia. Machaliśmy łyżkami, żeby strząsnąć muchy, a potem szybko wkładaliśmy ją do ust, zanim zdążyły usiąść z powrotem. Guadalcanal to była parszywa dziura, muszę ci powiedzieć. Były tam pająki wielkości twojej pięści, osy długie jak twój palec, kleszcze i stonogi, po których dostawało się wysypki, jeśli tylko przeszły po twojej skórze. Większość z nich chorowała na malarię albo dungę i wszyscy mieliśmy dyzenterię.
4: Nie mam pojęcia, jak to wszystko zniosłeś,
2: powiedziała Elizabeth.
3: Powiem ci, jak to zniosłem. Nie miałem żadnego wyboru.
2: Chcesz jeszcze wina?
4: Tak, proszę.
2: Podała mu swój kieliszek. Mówiłeś o tym swoim przyjacielu.
3: Zgadza się.
2: Ray i ja posiedzieliśmy razem przez chwilę. Gadaliśmy o domu, dziewczynach, o tym i o owym. Zauważyłem, że Ray nic nie je, ale pomyślałem, że widać już zjadł. Generał Vandegrift zawsze narzekał, że jesteśmy za chudzi. Kto nie byłby chudy z malarią i dyzenterią? Nagle ni z gruszki, ni z pietruszki Ray powiada, kiedy wrócisz, powiedz Carly, że pieniądze są pod siedzeniem kierowcy. Odwróciłem się, żeby zapytać, o co mu chodzi.
3: Ale jego już nie było.
2: Nie wiedziałem, dokąd poszedł. Byłem wtedy bardzo chory i mogłem mieć halucynacje, ale potem nie zobaczyłem go już nigdy. A jakieś dwa dni później ktoś powiedział mi, że Ray zginął. Co więcej, znaleziono go w zaroślach Kunai, ćwierć mili od obozu, godzinę przedtem, nim przyszedł ze mną pogadać. Godzinę przedtem. Rozmawiał ze mną, przysięgam. A przecież już nie żył.
4: Więc to się zdarza,
2: powiedziała przejęta grozą Elizabeth.
3: Chyba tak.
2: Coś żyje dalej po śmierci. Nie wiem, co to jest, jak długo żyje i dlaczego, ale wierzę, że żyje. Wciąż widuję ludzi, którzy zginęli na Guadalcanal. Widzę ich za kierownicami samochodów. Widzę ich robiących zakupy w supermarketach. Żaden człowiek nie zostawia swoich bliskich i życia, na które tak ciężko pracował, tylko dlatego, że umarł.
4: A co z tymi pieniędzmi?
2: Jakimi pieniędzmi?
4: Tymi, które według twojego zmarłego przyjaciela miały leżeć pod przednim siedzeniem samochodu.
2: Nie wiem. Napisałem do jego żony, ale nigdy mi nie odpisała. Niezbyt satysfakcjonujące zakończenie, prawda? Opowiadanie o zmarłym przyjacielu wydawało się z początku Elizabeth całkiem przekonujące. Kiedy jednak Lenny wypił kolejny kieliszek wina i stwierdził, że właściwie wszyscy żyją po śmierci i że mógłby odnaleźć wszystkich swoich kumpli z piechoty morskiej, gdyby tylko wiedział, gdzie ich szukać, zaczęła obawiać się, że coś jest z nim nie w porządku, że ma nim po kolei w głowie. Była pewna, że widziała Peggy. Ale jak Lenny mógł wierzyć, że wszyscy jego zmarli koledzy chodzą po ziemi? Na Guadalcanal zginęło ponad 1300 Amerykanów. Z całą pewnością nie wrócili wszyscy do domu, żeby podjąć życie w miejscu, w którym im je przerwano.
3: Jeśli ktoś chce tego naprawdę mocno, oświadczył Lenny, wtedy sama śmierć na pewno nie zdoła go powstrzymać.
2: Możesz mi wierzyć.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

pewnej pralni samoobsługowej właściciele ustawili cenę na $5.76, doskonale zdając sobie sprawę, że płacić można wyłącznie ćwierć dolarówkami. To znaczy, że niemożliwe jest tam dokładne odliczenie wspomnianej kwoty. Po wrzuceniu 23 monet wciąż brakować wam będzie 1 centa, więc prania nie zrobicie, a po wrzuceniu 24 monet przepłacicie 24 centy, bo automat oczywiście nie wydaje reszty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Bruno Schulz. Sanatorium pod klepsydrą.

0: Ruszyłem z walizką w ręku w ciemny gąszcz parku. Dzień był całkiem przygaszony i szary. Zieleń liści niemal czarna. Uszczknąłem gałązkę z przydrożnego drzewa. Była to czerń dziwnie nasycona, głęboka i dobroczynna, jak sen. Szedłem omackiem po cichym igliwiu.
1: Drzewa się przerzeciły, zadudniły pod nogami belki mostu. Na drugim jego końcu majaczyły szare, wielookienne ściany sanatorium. Podwójne szklane drzwi wejściowe były otwarte.
0: Wszedłem. W korytarzu panował półmrok i solenna cisza. Posuwałem się na palcach od drzwi do drzwi. Piąty. Szósty.
2: Przepraszam panią. Przepraszam panią, bo ja do sanatorium. W odwiedziny do ojca. Otrzymaliście moją depeszę?
3: Ja nie wiem. Naprawdę. Muszę już iść.
2: Przepraszam, bo ja przyjechałem z daleka i zamówiłem telegraficznie pokój w tym domu. Do kogo mam się zwrócić?
3: Nie wiem. Może pan wyjdzie do restauracji? Teraz wszyscy śpią? Gdy pan doktor wstanie, zamelduje pan.
2: Śpią? Przecież jest dzień. Daleko jeszcze do nocy.
3: U nas ciągle śpią, pan nie wie. Zresztą tu nigdy nie jest noc. Pan sobie życzy? Coś jeszcze?
0: Zostawiłem ją. Wszedłem do restauracji. Nie było nikogo. Wielki bufet zajmował szerokość całej ściany, stoliki puste. Klasnąłem w ręce. Żadnej odpowiedzi.
4: Na obrusach resztki niedawnego posiłku. Odkorkowane butelki na wpół opróżnione kieliszki. Gdzieniegdzie napiwki niepodjęte przez służbę. Na bufecie pasztety, torty i ciasta.
0: Kruchy jabłecznik z marmoladą. Wygląda bardzo smakowicie.
2: Czy mogę obsłużyć się sam?
3: Doktor prosi. Pan pójdzie za mną. Nie odwracam się wcale. Idę przed tobą. Widzisz, jak grają moje biodra. Bawi mnie ten magnetyzm. Nasilam go. Reguluję odległość naszych ciał. Mijamy dziesiątki drzwi opatrzonych nurkami. Korytarz ściemnia się coraz bardziej. Opieram się przelotnie o ciebie. Czujesz? Tu są drzwi doktora Gotarda. Proszę wejść.
5: Dostaliśmy pańską depeszę jeszcze wczoraj. Wysłaliśmy kocz zakładowy na stację, ale przyjechał pan innym pociągiem. Niestety połączenie kolejowe jest nie najlepsze. Jakże się pan czuje?
0: Czy ojciec żyje?
5: Żyje, naturalnie. Oczywiście w granicach uwarunkowanych sytuacją. Wie pan równie dobrze jak ja, że z punktu widzenia pańskiego domu, z perspektywy pańskiej ojczyzny, ojciec umarł. tego się nie da tak całkiem odrobić. Ta śmierć rzuca pewien cień na jego tutejszą egzystencję.
2: Ale ojciec sam nie wie? To znaczy nie domyśla się?
5: Niech pan będzie spokojny. Nasi pacjenci nie domyślają się. Nie mogą się domyślić. Cały trik polega na tym, że cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tu z czasem o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do skutku. Ta śmierć, która w pańskiej ojczyźnie już go dosięgła.
2: W takim razie ojciec jest umierający albo bliski śmierci.
5: Nie rozumie pan. Reaktywujemy tu przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami, a zatem i z możliwością wyzdrowienia. Ale teraz zechce pan pewnie zobaczyć się z ojcem. Chodźmy, zaprowadzę pana. Dajemy naszym pacjentom długo się wysypiać. Oszczędzamy ich energię życiową. Zresztą i tak nie mają tu nic lepszego do roboty. To tu. Niech pan wyjdzie cicho. Ojciec śpi. Niech pan się także położy. To najlepsze, co może pan w tej chwili uczynić. Do widzenia.
2: Do widzenia. Nacisnąłem klamkę. Drzwi otworzyły się. Same. Jak usta w bezbronnym śnie. Wszedłem do środka.
1: Pokój był pusty, szary i nagi. Na drewnianym łóżku pod oknem leżał ojciec w obfitej pościeli i spał. Cały pokój od podłogi do sufitu był wypełniony jego chrapaniem. Drugiego łóżka nie było. W piecu nie napalono. Od okna ciągnęło przenikliwe zimno.
2: Nie troszczą się tu zbytnio o pacjentów. Oj, człowiek wydany na pastwę przeciągów. Nikt tu chyba nie sprząta. Warstwa kurzu na podłodze, na szafce z lekarstwami, na szklance wystygłej kawy. W restauracji w bufecie stoją stosy ciastek, a tutaj pacjentom dają czarną kawę zamiast czegoś pożywnego. Ale wobec dobrodziejstw cofniętego czasu to naturalnie drobnostka. Rozebrałem się powoli i wsunąłem do łóżka ojca. Nie obudził się. Wzruszony patrzyłem na jego wychudzoną, zmizerowaną twarz, pochłoniętą teraz całkiem chrapaniem. Obcisnąłem dookoła ojca pierzynę, chroniąc go od przeciągu. I zasnąłem obok niego.
6: Cieszyłem się serdecznie, żeś przyjechał, Józefie. Co za niespodzianka. Ja czuję się tu tak samotny. Nie można się, co prawda, w mojej sytuacji uskarżać. Ja przeszedłem już gorsze rzeczy. Wyobraź sobie, podano mi tu zaraz pierwszego dnia wspaniały filet de bœuf z grzybkami. Była to piekielna sztuka mięsa, Józefie. Ja jeszcze czuję ogień w brzuchu i płukanie żołądka, i lewatywa za lewatywą. Ja nie mogłem sobie dać rady. Ale muszę ci oznajmić nowinę. Nie śmiej się. Wynająłem tu lokal na sklep. I gratuluję sobie tego pomysłu. Wiesz, nudziłem się już serdecznie, a tak mam przynajmniej zajęcie. Nie wyobrażaj sobie żadnych wspaniałości. Daleko skromniejszy lokal niż nasz dawny magazyn, po prostu buda w porównaniu z tamtym u nas w mieście. Wstydziłbym się takiego straganu, ale tutaj gdzieśmy musieli tyle popuścić z naszych pretensji. Nie, i tak się jakoś żyje, Józefie. Nie, tu widzę, żeś śpiący. Prześpi się jeszcze trochę, a potem odwiedzisz mnie w sklepie, nieprawda? Ja właśnie tam śpieszę, żeby zobaczyć, jak idą interesy. Ty nie masz pojęcia, jak trudno było o kredyt, z jakim niedowierzaniem odnoszą się tutaj do starych kupców. Kupców z poważną przeszłością. A ty przypominasz sobie lokal optyka na rynku? Zaraz obok jest nasz nowy sklep. Szyldu jeszcze nie ma, ale i tak trafisz. Trudno się pomylić.
7: Ojciec wychodzi bez palta?
6: Wiesz, zapomniano mi go zapakować, wyobraź sobie. Nie znalazłem go w kufrze, ale zupełnie mi go nie brak. Ten łagodny klimat, ta słodka aura.
7: Niech ojciec weźmie moje palto. Nie, ale proszę koniecznie wziąć.
1: Ale już wkładał kapelusz.
6: Och,
1: tak. Kiwnął ręką i wysunął się z pokoju.
8: Czułem się wypoczęty i głodny. Stanąłem przed lustrem, aby zawiązać krawat.
4: Ale powierzchnia lustra, jak zwierciadło sferyczne, zataiła gdzieś w głębi obraz, wirując mętną tonią. Żadnego odbicia.
8: Nadaremnie podchodziłem, cofałem się. Żadnego odbicia. Muszę kazać dać inne lustro. Wyszedłem z pokoju. Na korytarzu było całkiem ciemno. W labiryncie drzwi i zakamarków nie umiałem sobie przypomnieć, gdzie jest ta restauracja. Zjem coś na mieście. Znajdę tam chyba jakąś dobrą cukiernię. Wyszedłem.
1: Za drzwiami wionęło ciężkie, wilgotne i słodkie powietrze. Szczególny klimat. Mdła słodycz od stałej deszczówki. Chroniczna szarość aury zeszła o kilka odcieni głębiej. Dzień był widziany jak przez kir żałobny. Aksamitna, soczysta czarność. Zgaszone szarości pluszowych popiołów. Nokturn pejzażu.
4: Sanatorium spało głęboko. Wysokie mury załamane w podkowę. Wszystkie okna zamknięte na czarne okiennice. Na tylnym dziedzińcu obok żelaznej bramy stała psia buda niezwykłych rozmiarów. Opuszczona.
8: Wchłonął mnie i przytulił czarny las. Szedłem po omacku, jakby z zamkniętymi oczyma, na cichym igliwiu. Gdy się rozwidniło, zarysowały się między drzewami kontury domów. Jeszcze kilka kroków i byłem na placu miejskim. Dziwne, mylące podobieństwo do rynku naszego rodzinnego miasta. Niemal te same domy, te sklepy. Czytałem z łatwością wszystkie afisze i szyldy. A jednak nie byłbym zdziwiony, gdyby mi powiedziano, że to głęboka noc.
7: Przepraszam, gdzie jest nowy sklep bławatny?
9: O tu, drugi lokal obok nas. Te szklane drzwi, okno wystawowe jeszcze nie gotowe, zasłonięte szarym papierem.
8: Wszedłem. Ojciec stał za ladą i śliniąc ołówek sumował pozycję długiego rachunku. Wyglądał bardzo mizernie.
6: Józefie, jest tu jakaś przesyłka do ciebie. Leży na biurku między papierami.
7: A dlaczego ojciec nie siada? No, ojciec wcale nie uważa, będąc tak chory.
6: Daj spokój. Możesz sobie przeczytać tam, w kantorku. Widzisz sam, że tu nie ma miejsca. Postaw sukna, szewiot, kort.
8: Otworzyłem list i zacząłem czytać. Donoszono mi, że poszukiwanej przeze mnie pornograficznej książki nie mają na składzie, ale pozwalają sobie przesłać pewien instrument, który niewątpliwie wzbudzi moje zainteresowanie. Zaciekawiony wydobyłem z koperty urządzenie.
4: Składany refraktor astronomiczny o wielkiej sile świetlnej i rozlicznych zaletach. Instrument zrobiony z czarnej ceraty i sztywnego płótna złożonego w płaską harmonijkę. Usztywniony cienkimi pręcikami płaszcz instrumentu rozbudowuje się pod rękami w ogromny miech. Dalekowidza w labirynt czarnych komór. Długi kompleks ciemni optycznych wsuniętych w siebie do połowy. Wieloczłonowy kadłub na kształt luksusowego auta z lakowego płótna. Ogromny papierowy karakon z imitacją dwóch latarń na przedzie. Gratis.
0: Miałem zawsze słabość do teleskopów. Spojrzałem w czarny lejek okularu. Podwórzowa fasada sanatorium. Pokojówka idąca półciemnym korytarzem z tacą w ręku. Czy ona mnie widzi?
3: Odwróciłam się i uśmiechnęłam. A patrz sobie. Podoba ci się, jak chodzę prosto przed siebie. Posłuszna wewnętrznemu rytmowi. Akuratnio i z odmierzoną gracją. Jestem doskonała, mimo perkatego noska i piegów i pryszczy, porywająca. Patrz, moje ciało od tego pięknieje, a nogi kształtne istotnie i elastyczne nogi w nieskazitelnym obuwiu mówią swym chodem płynnym, połyskliwym monologiem. W kawiarni i w teatrze zakładam nogę na nogę, wysoko odsłaniam kolana i milczę nimi wymownie.
8: Nieodparta senność przesłoniła mi mgłą oczy. Siedziałem w tylnej komorze lunety, jakby w limuzynie. Lekkie poruszenie dźwigni i aparat zaczął szeleścić łopotem papierowego motyla. Poczułem, że porusza się wraz ze mną i skręca w szeroko otwarte drzwi. Powoli wyjechałem tym papierowym autem na ulicę, odprowadzony zgorszonym spojrzeniem ojca. O jakiejś porze dnia czy nocy budzę się przy balustradzie mostku prowadzącego do sanatorium. Jest zmierzch. Musiałem długo wędrować po mieście, zanim się tu dowlokłem. Nie wiem, czy towarzyszył mi przez cały czas doktor Gotthard, który teraz stoi przede mną, kończąc długi wywód.
9: W pobliżu sanatorium roi się od czarnych psów różnej wielkości i kształtu. Przebiegają nisko, w zmierzchu wszystkie drogi i ścieżki, wciągnięte w swoje psie sprawy, pełne napięcia i uwagi. Przelatują po dwa, po trzy, z wyciągniętymi, czujnymi szyjami, uszy spiczasto nastawione, z żałosnym, cichym skomleniem, które mimowoli wydziera się z krtani, sygnalizując najwyższe wzburzenie. Zawsze w pośpiechu, pochłonięte niezrozumiałym celem, czasem tylko wściekle łypią na przechodnia, a nawet podbiegają do nogi z pochyloną głową i złowróżbnym warczeniem. Na tę plagę psów nie ma rady. Dlatego zarząd sanatorium trzyma na łańcuchu ogromnego wilczura,
10: straszliwą bestię, prawdziwego wilkołaka o demonicznej dzikości. Ale proszę się nie obawiać, jest w budzie i trzymam go na krótkim łańcuchu. A jak się miewa pański ojciec?
8: Już śpię na nowo. Gdy w pewnej chwili ocykam się zupełnie, doktora Gotarda nie ma. Jest całkiem ciemno, ale to tylko dlatego, że mam oczy zamknięte. Otwieram je. Jestem w łóżku mojego pokoju. A jak ja się tu dostałem? Albo ojciec. W porze obiadowej spotykam go w restauracji w mieście, przy stole uginającym się od potraw.
6: Panie Adasiu, proszę mi podać filet DB z grzybkami. Ognistą sztukę mięsa. Migiem! Cóż to za anielski chłopak, nieoceniony. Przyznajcie panowie, że jest czarujący.
8: Wracam do sanatorium. W pokoju jest ciemno. Łóżko skrzypi w ciemności. Znad pościeli podnosi głowę ojciec.
6: Ach, Józefie, Józefie, leżę tu już od 2 dni, bez żadnej opieki. Dzwonki są przerwane, światła nie ma i nikt do mnie nie zagląda. A własny syn opuszcza mnie, ciężko chorego człowieka, i włóczy się za dziewczętami po mieście. No patrz, patrz, jak mi serce wali.
8: Ale jak to pogodzić? Czy jest 2 ojców?
1: Nic podobnego.
4: Wszystkiemu winien jest prędki rozpad czasu.
6: Cofnięty czas! Dość tego. Wara wam od czasu! Czas jest nietykalny! Czasu nie wolno prowokować! Nie dość wam przestrzeni? Przestrzeń jest dla człowieka! W przestrzeni możecie bujać do woli, koziołkować, przewracać się, skakać z gwiazdy na gwiazdę! Na miłość boską, nie tykać czasu! Proszę pani! Gdzie jest doktor Gotard? Ja muszę się z nim rozmówić.
3: Doktor? Właśnie poszedł do sali restauracyjnej. A nie, chwileczkę, pomyliłam się. Doktor Gotard jest w sali operacyjnej. Tak, proszę poczekać. Doktor wyjdzie za chwilę. Chyba już skończył operację i myje ręce. Sala operacyjna jest na piętrze. Czy to wszystko? Muszę już iść. Pacjenci na mnie czekają.
8: Ale przecież od lat nie przeprowadzono tu żadnej operacji. Gdzie jest doktor Gotard?
1: Józefie, jakakolwiek jest ta nędzna egzystencja ojca, bądź co bądź widzisz go. Jesteś z nim razem, mówisz z nim. Nie jesteś mnie doktorowi wdzięczny.
8: Dzieją się tu jeszcze dziwniejsze rzeczy. Ile razy wychodzę z pokoju, wydaje mi się, że ktoś szybko oddala się spod drzwi i skręca w boczny korytarz, albo idzie przede mną, nie odwracając się. Wiem, kto to jest.
2: Mamo!
1: Cicho, Józef.
2: Mamo!
1: I cicho, syn.
2: Mamo!
8: Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? W jaką matnię się wplątałem?

0: Nieprzyjacielska armia wtargnęła do miasta.
1: Wojna w mieście.
2: Wojna? Z kim i o co?
0: Inwazja nieprzyjaciół ośmieliła partię malkontentów.
1: Wylegli na ulicę z bronią. Terroryzują spokojnych mieszkańców.
0: Grupy zamachowców w cywilnych ubraniach maszerowały z pochylonymi karabinami.
1: Milczeli. Rzucali tylko spod cylindrów ironiczne spojrzenia i porozumiewawczo mrugali.
2: Muszę wracać do sanatorium!
3: Bocznymi uliczkami wykradłem się z miasta. Przez miejski park dotarłem na tyły sanatorium. Żelazna brama. Z daleka pies już na swoim posterunku. Chcę go minąć jak najprędzej. Nagle widzę, że biegnie przez podwórko z głuchym szczekaniem i odcina mi odwrót.
2: Kudłata bestia zbliża się w podskokach, ciągnąc za sobą łańcuch i zamyka mnie w pułapce. Ledwo żywy ze strachu. Podnoszę oczy i widzę,
0: jak potężna jest sugestia strachu. Co za zaślepienie. To człowiek na łańcuchu.
3: Pies w ludzkiej postaci. Mężczyzna średniego wzrostu, gwałtowny i wybuchowy. Może starszy. Nieudany brat doktora Gotarda.
2: Niech się pan uspokoi. Niech się pan uspokoi, ja pana odczepię.
0: O już.
2: No już. Zapraszam pana do mojego pokoju. Ja pójdę tylko do restauracji i przyniosę koniaku. Nie. Siad! Niech pan siedzi. Ja będzie sobie pan spokojnie czekał.
3: Siada z niepewnym uśmiechem. Ciąży mi ta straszna psia wdzięczność. Dłużej tego nie zniosę. Sprawy splątały się beznadziejnie. Nad miastem łuna pożaru. Ojciec już w gruncie rzeczy nie żyje. Doktor Gotard nieosiągalny. I w dodatku pojawiła się inkognito matka w jakiejś tajemniczej misji. Uciekać stąd.
0: Biegnę w stronę dworca kolejowego. Widzę już czarny ciąg wagonów. Wskakuję do jednego z nich. A pociąg jakby na to czekał. Rusza z miejsca bez gwizdu.
3: Za oknem wśród ciemnych lasów bieleją mury sanatorium.
0: Żegnaj, ojcze. Żegnaj miasto, którego już nie zobaczy. Żegnajcie.
3: Od tego czasu jadę.
0: Wciąż jadę.
4: Zadomowiłem się na kolei i tolerują mnie. Wałęsającego się z wagonu do wagonu. Podarowano mi znoszony mundur kolejarza. Siedzę w słomie i drzemię. A gdy jestem głodny, stoję w korytarzu przed przedziałami drugiej klasy i śpiewam. I wrzucają mi drobne do mojej konduktorskiej czapki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sunduki, nazywane syberyjskim Stonehenge, to miejsce starsze niż brytyjskie stojące kamienie i być może bardziej tajemnicze. Składa się z 8 niezwykłych formacji z piaskowca, które wyrastają niespodziewanie z równiny zalewowej nad rzeką Beli i Yus. Te formacje równoległe do siebie i prawie jednakowej wielkości są zwieńczone dziwnymi skalnymi kapeluszami, które przypominają ogromne skrzynie. Słowo sunduk w języku rosyjskim oznacza skrzynia lub właśnie kufer, co wyjaśnia współczesną nazwę miejsca. Profesor Witali Larichew z Instytutu Archeologii i Etnografii przy Syberyjskim Oddziale Rosyjskiej Akademii Nauk przez wiele lat próbował rozwikłać tajemnice tych skrzyń. Stał się astroarcheologiem, badając, co starożytni ludzie wiedzieli o astronomii. Odkrył, że sunduki to najstarsze znane obserwatorium astronomiczne w Azji, które ma około 16 tysięcy lat. Starożytni mieszkańcy tej doliny codziennie obserwowali zachody słońca, wschody słońca i księżyc. W sunduki znaleziono również galerię sztuki naskalnej. Niektóre z tych rysunków pochodzą z kilku wieków przed naszą erą, ale tajemniczy biały koń, znaleziony niedaleko pierwszej skrzyni na Czarnej Górze, został wyrzeźbiony w skale i jest bardzo dobrze zachowany. Naukowcy sugerują, że ten petroglif powstał 16 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej, co potwierdza, że obszar ten był miejscem ludzkiej aktywności przez wiele tysięcy lat.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez pół wieku NASA i inne światowe agencje kosmiczne unikały lądowania na drugiej stronie Księżyca. Miejsce to uważano za martwą strefę, niemożliwą do osiągnięcia i z której nie można było nawiązać kontaktu z Ziemią. Jednak w 2019 roku Chiny przełamały to tabu. Łazik Yutu-2 wylądował w miejscu, gdzie zawsze panuje cisza radiowa. To, co odkrył kilka tygodni później, sprawiło, że naukowcy wstrzymali oddech. Kamery łazika przesłały na Ziemię zamazany, ale przerażający obraz horyzontu. Tam, pośród chaosu, starożytnych kraterów i bezkształtnego pyłu, stało coś, co nie powinno istnieć w naturze. Idealnie płaski obiekt geometryczny, sześcian. Chińczycy natychmiast nazwali go tajemniczą chatą. Wyglądał jak bunkier, monolit lub fragment sztucznej konstrukcji. Cały świat zadawał jedno pytanie. Kto mógł to zbudować w miejscu, gdzie nigdy nie postawiła stopy żadna ludzka istota? Dlaczego baliśmy się drugiej strony? Aby zrozumieć, dlaczego odkrycie na drugiej stronie jest tak niepokojące, musisz najpierw zrozumieć, jakie to miejsce. Wiele osób błędnie uważa, że druga strona to po prostu druga połowa kuli, taka sama jak ta, która świeci nam w nocy. Ale tak nie jest. Druga strona Księżyca to zupełnie inny świat, rządzony własnymi, przerażającymi prawami. Księżyc znajduje się w tak zwanym zsynchronizowanym obrocie względem Ziemi. Jest to pułapka grawitacyjna. Miliardy lat temu grawitacja naszej planety spowolniła obrót jej satelity. Obecnie Księżyc wykonuje jeden obrót wokół własnej osi, dokładnie w tym samym czasie, w którym wykonuje jeden obrót wokół Ziemi. Wynik tego tańca jest prosty i złowieszczy. Księżyc zawsze, w każdej sekundzie, patrzy na nas tylko jedną stroną. Nigdy się nie odwraca. Ale to oznacza również, że zawsze ukrywa przed nami swoją drugą stronę. Dla nas, obserwatorów na Ziemi, druga strona Księżyca jest martwym punktem. Nie możemy jej zobaczyć żadnym teleskopem. Przed erą kosmiczną nie mieliśmy pojęcia, co się tam znajduje. Mapy tej strony były pustymi kartkami papieru. Ta wieczna tajemnica wywołała pierwotny strach w ludzkiej świadomości. Jeśli coś zawsze się ukrywa, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Jednak głównym problemem drugiej strony Księżyca nie jest ciemność. Słońce świeci tam tak samo jak tutaj. Głównym problemem jest cisza. Księżyc jest gigantyczną kamienną tarczą o średnicy 3500 km. Tarcza ta blokuje absolutnie wszystkie sygnały radiowe pochodzące z Ziemi. Kiedy statek kosmiczny lub astronauta leci za tarczą Księżyca, znajduje się w strefie całkowitej ciszy radiowej. Komunikacja z Ziemią zostaje natychmiast przerwana. Żadne rozkazy z Houston, żadne wiadomości, żadne sygnały alarmowe nie są w stanie przebić grubości księżycowej skały. Zostajesz sam na sam z kosmosem. To idealna martwa strefa. To właśnie ta izolacja sprawia, że druga strona Księżyca jest idealnym miejscem do ukrycia czegoś. Gdyby obca cywilizacja chciała zbudować bazę obserwacyjną w naszym układzie, nie znalazłaby lepszego miejsca. Byłaby niewidoczna dla ziemskich teleskopów i chroniona przed ziemskimi zakłóceniami radiowymi przez sam Księżyc. Podczas misji Apollo astronauci przelatujący nad drugą stroną Księżyca napotkali zjawiska, które do dziś budzą kontrowersje. W 1969 roku załoga Apollo 10 podczas ciszy radiowej usłyszała w słuchawkach dziwny świst. Opisali go jako kosmiczną muzykę. Dźwięk był tak dziwny i nienaturalny, że astronauci poważnie zastanawiali się, czy zgłosić to NASA, obawiając się, że zostaną uznani za szaleńców i usunięci ze służby lotniczej. Później inżynierowie wyjaśnili to jako zakłócenie między modułami radiowymi statku. Ale sam fakt pozostał w historii. Tam za Księżycem, gdzie powinna panować martwa cisza, ludzie usłyszeli dziwny świst. Daleka strona to terytorium, gdzie Ziemia znika z nieba. Nie ma tam znanej niebieskiej kropki, tylko czarna otchłań kosmosu i pokryta kraterami powierzchnia, która wygląda na znacznie starszą i bardziej surową niż znana nam strona Księżyca. Tajemnicza chata. W listopadzie 2021 roku, podczas 36. dnia księżycowego misji Yutu-2, znajdowała się ona na skraju krateru von Karman. Operatorzy na Ziemi, sterujący urządzeniem z opóźnieniem sygnału, oglądali panoramę horyzontu. I właśnie wtedy, na tle czarnego jak węgiel nieba, zauważyli tę dziwną sylwetkę. Nie była to zwykła skała. Skały księżycowe mają zazwyczaj zaokrąglony, wygładzony kształt. Miliardy lat mikrometeorytów i wiatru słonecznego wygładziły je do postaci kamyków lub bezkształtnych głazów. Ale ten obiekt był inny. Miał ostre, wyraźne krawędzie. Rzucał idealnie prosty cień. Wyglądał jak artefakt stworzony przez człowieka, jak fragment ściany lub wejście do podziemnego bunkra. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcie, które natychmiast stało się wiralem. Obiekt nazwano Shenmi Xiaowu, co oznacza tajemniczą chatę. Internet zalała fala teorii. Ufolodzy twierdzili, że jest to monolit z Odysei Kosmicznej. Sceptycy mówili o uszkodzonych pikselach, ale nawet poważni naukowcy byli zdezorientowani. Geologia Księżyca nie powinna tworzyć idealnych sześcianów. Łazik znajdował się zaledwie 80 metrów od obiektu. Wydawałoby się, że wystarczy podjechać i rzucić okiem. Jednak na Księżycu 80 metrów to śmiertelny maraton. JUTU-2 nie jest samochodem wyścigowym, lecz delikatnym laboratorium naukowym na kołach, które porusza się w ślimaczym tempie, aby nie wpaść do dołu lub nie utknąć w regolicie. Podróż do chaty trwała 2 księżycowe dni. To prawie 2 ziemskie miesiące. Były to miesiące pełne napięcia. Każdej księżycowej nocy, która trwała 2 tygodnie, Łazik zasypiał, wyłączając swoje systemy, aby przetrwać potworne zimno, minus 190 stopni Celsjusza. Za każdym razem inżynierowie nie wiedzieli, czy Łazik się obudzi. Cały świat obserwował to powolne zbliżanie się do tajemnicy. Patrzyliśmy na rozmyty, pikselowy kwadrat na horyzoncie i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy gotowi na to, co zobaczymy. W końcu Łazik zbliżył się na tyle, aby skierować swoją kamerę o wysokiej rozdzielczości na obiekt. Rzeczywistość, jak to często bywa w kosmosie, okazała się prozaiczna, ale nie mniej interesująca z punktu widzenia geologicznej pracy detektywistycznej. Chata okazała się skałą, zwykłą skałą, ale skałą o bardzo dziwnym, osobliwym kształcie. Ze względu na grę światła i cienia oraz niską rozdzielczość pierwszej kamery, jej kontury wydawały się sześcienne. Z bliska przypominała królika z przyciśniętymi uszami, przed którym leżały marchewki, a raczej mniejsze kamienie. Chińczycy z charakterystyczną dla siebie poetyckością natychmiast przemianowali tajemniczą chatę na Jade Rabbit. Wielu było rozczarowanych. Żadnych kosmitów, żadnej bazy, tylko geologia. Ale dla geologów ten prosty kamień stał się prawdziwą sensacją i tajemnicą. Dlaczego jest tak ostra? Dlaczego leży tutaj, na skraju krateru, zupełnie sama, jakby ktoś ją tu położył? Odpowiedź leży w przemocy. Ta skała jest fragmentem, dowodem potwornego uderzenia. Została wyrzucona ze skorupy księżycowej stosunkowo niedawno. Jakiś meteoryt uderzył w powierzchnię w pobliżu z taką siłą, że wyrwał kawałek skały, rozłupał go, nadając mu ostre krawędzie, i wyrzucił kilometry dalej. Ten królik, meta-odłamek, przypomina, że Księżyc jest niespokojną kulą wiszącą w próżni. Jest poligonem doświadczalnym, który nieustannie znajduje się pod ostrzałem. Ale jeśli skała okazała się tylko skałą, to kolejne odkrycie Łazika sprawiło, że naukowcy naprawdę zaczęli wątpić w to, co widzą, ponieważ tuż pod kołami Łazika księżycowego zaczęło pojawiać się coś, czego zdecydowanie nie powinno być na Księżycu. Szkło. Szklany Księżyc. Podczas gdy świat dyskutował o dziwnej skale na horyzoncie, kamery Łazika JUTU-2 spoglądały w dół, na jego stopy. I tam, wśród szarego, matowego, monotonnego księżycowego pyłu, który naukowcy nazywają regolitem, zauważyły coś zupełnie obcego. Małe, półprzezroczyste kulki, kule przyciągnęły obiektyw. Leżały w pyle, słabo błyszcząc w słońcu, i wyglądały, jakby ktoś rozrzucił tu gigantyczny naszyjnik lub zgubił kulki. Ich rozmiar wahał się od 1 do 4 centymetrów. To odkrycie sprawiło, że geolodzy zmuszeni byli sięgnąć głębiej niż w przypadku historii z chatą. Kamień w kształcie kwadratu jest rzadkością, ale można to wyjaśnić grą cieni i pęknięciem. Ale szkło, idealne szklane kule na ciele niebieskim, gdzie nie ma atmosfery, ludzi ani fabryk szkła. Skąd się wzięło? Szkło jest produktem ekstremalnych temperatur. Aby zamienić kamień w szkło, należy go stopić, a następnie bardzo szybko schłodzić, aby nie zdążyła się utworzyć sieć krystaliczna. Na Ziemi szkło pojawia się po uderzeniu pioruna w piasek lub po testach nuklearnych. Ale Księżyc jest martwym, zimnym światem. Aktywność wulkaniczna ustała tam miliardy lat temu. Naukowcy zdali sobie sprawę, że te kule są zamrożonymi łzami Księżyca, śladami bólu. Odwrotna strona Księżyca, w przeciwieństwie do strony, którą widzimy, jest praktycznie pozbawiona ciemnych mórz i zamrożonej lawy. Jest to starożytna, dziewicza skorupa. A te szklane kule opowiadają nam historię potwornej przemocy, jaką przeżył nasz satelita. Miliardy lat temu, kiedy Układ Słoneczny był młody i gwałtowny, Księżyc był bombardowany w sposób, którego nasze umysły nie są w stanie pojąć. Asteroidy, niektóre wielkości miast, uderzały w powierzchnię z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Energia takiego uderzenia natychmiast zamieniła stałą skałę nie tylko w ciecz, ale w parę. Skała wyparowała i stopiła się w eksplozji, która była silniejsza niż cały arsenał nuklearny Ziemi. Fontanny stopionej skały i rozpryski płynnej skorupy zostały wyrzucone wysoko w czarną próżnię kosmosu. Tam, w stanie nieważkości, stopione krople przybrały idealny, kulisty kształt. Następnie, spadając z powrotem w lodowaty chłód, natychmiast zamarzły, zamieniając się w szkło przed uderzeniem o ziemię. To, co znalazł Jutu-2, to odłamki z dawnej wojny. Kulki te są wyjątkowe, półprzezroczyste, brązowawe. Analiza wykazała, że składają się one z anortozytu, minerału tworzącego najstarszą skorupę Księżyca. Oznacza to, że uderzenia były tak potężne, że otworzyły Księżyc jak puszkę, rozlewając jego wnętrze. Spacerujemy po cmentarzysku. Cała powierzchnia drugiej strony jest pokryta tymi szklanymi kulkami. Są ich miliony, może miliardy. Każda z nich jest pomnikiem katastrofy, która gdyby miała miejsce na Ziemi, zniszczyłaby życie na powierzchni planety. Księżyc przyjął te uderzenia na siebie. Działał jak tarcza, osłaniając młodą Ziemię. A druga strona to jego pokryta bliznami powierzchnia, którą wystawił na kosmiczne bombardowanie. Ale szkło to tylko piękny szczegół. Jutu-2 jest wyposażony w radar penetrujący grunt, który może widzieć setki metrów w głąb Ziemi. Kiedy chińscy naukowcy włączyli to urządzenie i spojrzeli na to, co znajduje się pod powierzchnią, pod warstwą szkła i pyłu, zobaczyli strukturę, która wskazuje na najbardziej przerażającą tajemnicę Księżyca. Okazuje się, że miejsce, w którym wylądował łazik, to nie tylko krater. To blizna po ranie, która prawie zabiła naszego satelitę. Anomalia geologiczna, szkło i dziwne skały to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy horror kryje się głębiej, gdzie nie dociera światło słoneczne. Łazik Jutu-2 jest wyposażony w narzędzie, którego nie mieli pierwsi odkrywcy. Potężny radar penetrujący grunt, zdolny do wysyłania fal radiowych przez lite skały i widzenia struktury podłoża do głębokości 300 metrów. Kiedy chińscy naukowcy zaczęli otrzymywać dane z tego radaru i tworzyć trójwymiarową mapę podziemnego świata po drugiej stronie, zdali sobie sprawę, że łazik nie tylko pełzał po dnie krateru, ale pełzał po miejscu zbrodni na skalę kosmiczną. Znajduje się ono w centrum najgłębszej i najbardziej przerażającej rany w całym Układzie Słonecznym. Miejsce lądowania misji Chang'e 4 znajduje się wewnątrz znacznie większej struktury, której nie widać z powierzchni, ponieważ jest zbyt ogromna. Nazywa się ona basenem South Pole Aitken. Jest to największy krater uderzeniowy na Księżycu i jeden z największych w całym Układzie Słonecznym. Jego średnica wynosi 2500 km, a głębokość 13 km. Wyobraź sobie dziurę wystarczająco dużą, aby pochłonąć całe Stany Zjednoczone Ameryki, które zatonęłyby poniżej poziomu morza. To nie jest krater, to dziura w niebie. Dane uzyskane przez chińskiego łazika potwierdziły hipotezę, która budzi niepokój. Uderzenie, które stworzyło ten krater, niemal zniszczyło Księżyc. Miliardy lat temu asteroida o potwornych rozmiarach uderzyła w naszego satelitę. Nie była to skała, tylko latająca góra, planetoidka o rozmiarach prawdopodobnie 200 km. Uderzenie było tak potężne, że przebiło skorupę Księżyca. Nie pozostawiło tylko wgniecenia, ale rozcięło satelitę jak chirurg, rozcinający klatkę piersiową. Radar YUTU-2 wykazał, że skład chemiczny gleby pod kołami łazika różni się radykalnie od tego, który Amerykanie przywieźli z widocznej strony. Na powierzchni znajdują się minerały zwane oliwinem i piroksenem. Są to ciężkie pierwiastki, które zwykle znajdują się głęboko w planecie, w jej płaszczu. Oznacza to, że w tym miejscu Księżyc został dosłownie wywrócony na lewą stronę. Uderzenie było tak silne, że wyrzuciło stopiony płaszcz wnętrza Księżyca na powierzchnię. Chiński robot porusza się obecnie po zamarzniętych organach wewnętrznych naszego satelity. Po raz pierwszy w historii dotykamy serca ciała niebieskiego, bez wiercenia głębokich otworów. Uświadomienie sobie skali tej katastrofy zmusza nas do świeżego spojrzenia na nasze własne bezpieczeństwo. Ta asteroida przeleciała obok Ziemi, nie trafiła. Gdyby uderzyła w naszą planetę, nie byłoby historii ludzkości. Nie byłoby nawet dinozaurów. Takie uderzenie spowodowałoby odparowanie oceanów i stopienie skorupy ziemskiej, zamieniając Ziemię z powrotem w kulę magmy. Życie zostałoby zniszczone do ostatniej bakterii. Druga strona Księżyca jest naszą tarczą. Wygląda tak surowo, pokryta bliznami i przerażająca, ponieważ przyjęła na siebie ciosy przeznaczone dla nas. Jest to poobijana twarz ochroniarza. Jednak obecnie, po miliardach lat ciszy, to martwe, wywrócone do góry nogami miejsce nie jest już tylko pomnikiem. Staje się najbardziej pożądanym celem nowych supermocarstw, ponieważ w kraterach pogrążonych w wiecznej ciemności ukryte są zasoby, dla których Ziemia jest gotowa rozpocząć pierwszą wojnę kosmiczną. Nowy wyścig księżycowy. Odkrycie, że druga strona Księżyca nie jest tylko martwą pustynią, ale geologiczną skarbnicą, w której wnętrze satelity leży tuż pod powierzchnią. To zmieniło wszystko. Cicha era naukowej ciekawości dobiegła końca. Rozpoczęła się era chciwości i geopolityki. Wielkie mocarstwa Ziemi nagle zdały sobie sprawę, że Księżyc nie jest muzeum ani flagą, którą można wbić w pył. Była to strategiczna pozycja i baza zasobów, której posiadanie miało decydować o przyszłości ludzkości na najbliższe 1000 lat. W tej chwili, podczas gdy my dyskutujemy nad danymi naukowymi, za kulisami rozgrywa się nowy, zimny i bezwzględny wyścig księżycowy. Stany Zjednoczone ze swoim programem Artemis, Chiny z programem Chang'e, Rosja, Indie, wszystkie one dążą do jednego celu. A tym punktem jest biegun południowy, na styku strony widocznej i oddalonej. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ w głębokich kraterach, do których od miliardów lat nie dociera światło słoneczne, znajduje się najcenniejsza substancja w kosmosie – woda. Miliony ton lodowej wody zmieszanej z regolitem. Dla nas na Ziemi woda jest czymś powszechnym, ale w kosmosie woda jest płynnym złotem, tlenem do oddychania, wodą do picia. A co najważniejsze, jest wodorem – idealnym paliwem rakietowym. Ktokolwiek zdobędzie te kratery, otrzyma klucz do Układu Słonecznego. Nie będzie musiał transportować paliwa z Ziemi, pokonując grawitację. Będzie mógł zbudować stację paliwową i sieć na Księżycu. Księżyc zmieni się z obiektu naukowego w strefę przemysłową, trampolinę do skoku na Marsa. Ale istnieje jeszcze drugi surowiec, który przyciąga supermocarstwa na drugą stronę Księżyca. Jest to Hel-3, rzadki izotop, który prawie nie występuje na Ziemi, ale który dosłownie nasyca księżycową glebę dzięki wiatrowi słonecznemu. Hel-3 jest świętym gralem energii. Jest idealnym, czystym paliwem dla reaktorów termojądrowych przyszłości. Według obliczeń ekonomistów, zasoby tego gazu na Księżycu wystarczą, aby zapewnić całej planecie Ziemia energię na 10 tysięcy lat, bez promieniowania, bez odpadów, bez ropy i węgla. Koszt tego surowca jest astronomiczny. Jeden prom wypełniony Helem-3 może kosztować biliony dolarów. Co sprawia, że druga strona Księżyca staje się potencjalnym polem bitwy. Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku stanowi, że Księżyc należy do całej ludzkości i nikt nie może rościć sobie do niego praw. Jednak prawnicy wiedzą, że prawo działa tylko tam, gdzie są siły policyjne. A na Księżycu nie ma policji. Obowiązuje tam zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Zbliżamy się do momentu, w którym ciszę drugiej strony Księżyca przerwie nie koła małego łazika naukowego, ale gąsienice ciężkich maszyn górniczych. Zamienimy tę starożytną, zniszczoną tarczę, która chroniła nas przez miliardy lat w kamieniołom. Zaczniemy dzielić kratery, budować ogrodzenia i prawdopodobnie umieszczać tam broń. Odkrycie chińskiego łazika to nie tylko odkrycie naukowe. To sygnał do rozpoczęcia wyścigu, który może zakończyć się pierwszą wojną gwiezdną. Ostatecznie historia Księżyca to opowieść o powolnym, nieuniknionym pożegnaniu. Dzielimy jego kratery, planujemy budowę baz, spieramy się o to, kto jest właścicielem jego zasobów, ale zapominamy o jednym fundamentalnym fakcie, którego żadna polityka nie może zmienić. Księżyc odchodzi. Każdego roku, centymetr po centymetrze, nasz satelita oddala się od Ziemi. 3,8 cm rocznie to prędkość, z jaką rosną nasze paznokcie. Wydaje się to drobiazgiem, ale w skali geologicznej jest to lód. Siła grawitacyjna Ziemi słabnie. Pewnego dnia w odległej przyszłości Księżyc oddali się tak bardzo, że nie będzie już stabilizował osi naszej planety. Ziemia zacznie chaotycznie krążyć w przestrzeni kosmicznej. Klimat ulegnie zaburzeniu, a życie, jakie znamy, stanie się niemożliwe. Misja chińskiego łazika Yutu-2 nie ograniczyła się tylko do znalezienia dziwnego kamienia lub szkła. Przypomniała nam, że Księżyc nie jest tylko martwym poligonem dla naszych ambicji. Jest gigantyczną, poobijaną szklaną tarczą, która wisi nad naszymi głowami od miliardów lat, przyjmując ciosy przeznaczone dla nas. Patrzyliśmy na jego gładką, jasną powierzchnię i pisaliśmy o nim wiersze. A przez cały ten czas ukrywał przed nami swoją tylną stronę, pokrytą bliznami, wywróconą na lewą stronę, pokrytą warstwą zaschniętej krwi. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć prawdziwą cenę naszego spokojnego życia. Żyjemy w cieniu poobijanego ochroniarza, a teraz, gdy przygotowujemy się do powrotu tam, nie jako odkrywcy, ale jako górnicy, musimy pamiętać, że nie stąpamy po pustej ziemi.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Yeah.

mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.